0: Trabum.
1: Nairobi kod aluorane iwinjo Osiep FM kokalo 93.6 FM Nairobi.

lwedo bera na supa e anie weche mane wawacho kode nya mama e onge kata makosa e mama sama wero bera na beti e mama bima lwedo bera na supa e anie weche mane wawacho kode nya mama e

wododobo woyi maber manangoromo wododobo ala wododobo keropo mapogerego ukata kidoje samba